0: To je to. Tim Radio.
1: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo.
0: To je to. To je to. Tim Radio.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Idemo!
2: Rezerviši
0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.